Monona e ka kali go. Ale wodi mu adele wa. Wengoni monango noziwa amzuzie.

0: Ndaneta inipano sankhula chibozi kufuna kuti ukhali na banjako penu safuna kusenzeka penu safuna kadza ne wasenzo. Sankhula chibozi mamunanga nanjitu ndaneta inipano mambo mseni kudya nkutuwisi. Tuchemeda zeka mafuza mirando kuipa fala nkulonga longa iwo mulumu akupo mbani afuna kusimba kuipa ndimo.
1: Ai, pensa muito.